Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie, nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie, nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedzieć.

0: witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz wiedzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

dobrodzieju i zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę.

Thank you.

mokrego nie czuć. Gwiazdy płynęły zewsząd.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Mamy dzisiaj piątek, 11 dzień września i 254 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Jacek, Dagma i Prota, ale także Jan, Felik, Wincenty, Teodora, Emilian, Jacenta, Aisza, Bonaventura, Diomedes, Hiacynt, Krzesław i Pafnucy. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Przypominam, że również dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Dzień Pamięci jest obchodzony, no w końcu mamy 11 września.

No i informacje klubowe, a skoro tak, no to mam dla Was kilka propozycji na pewno bardzo, ale to bardzo atrakcyjnych. Jeżeli byście chcieli dzisiaj posłuchać Katarzyny Pakosińskiej, to będzie w ośrodku Ruczaj od godziny 18 występowała. Natomiast generalnie proponuję Wam koncert nie byle jaki, bo koncert w Operze Krakowskiej, koncert dla Piotra S. Koncert, który rozpocznie się już w sobotę o godzinie 18, przypominam, Opera Krakowska na ulicy Lubicz. A będzie to okazja do wysłuchania praktycznie całego składu zespołu Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo piękny koncert poświęcony Piotrowi Skrzyneckiemu. Zapraszam serdecznie. Informacje bieżące. Ja chciałbym przypomnieć, że ruszył już nabór do otwartego studium fotografii Politechniki Krakowskiej. Program będzie realizowany od 16 października do 29 stycznia. Ponad 100 godzin wykładów, zajęć praktycznych. No i przy okazji oczywiście możliwość porozmawiania z fotografikami, pracownikami Akademii Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i Film Akademia, także Politechniki Krakowskiej i członkami Polskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, bo właśnie oni będą prowadzili zajęcia. Sam program przygotowany jest dla osób zainteresowanych fotografią w różnych aspektach, fotografów chcących udoskonalić swoje umiejętności, pogłębić dotychczasową wiedzę, ale także dla początkujących pasjonatów. A zapisy prowadzone są w Krakowie na ulicy Kanoniczej 1 w budynku Politechniki Krakowskiej, pokój 107. Zapraszam oczywiście do udziału. No i kino, moi drodzy, skoro tak, no to myślę, że dobrą propozycją dla osób, które chciałyby się wybrać do kina w najbliższych dniach, będzie na przykład na to obejrzenie filmu Totalna Magia. Film do obejrzenia jak najbardziej, premierowo, już dzisiaj, na przykład o godzinie 17.25, ewentualnie w sobotę o godzinie 17.25 i 20.20. A film z doskonałą obsadą, no bo Sandra Bullock, Nicole Kidman, Diane West i Stockard Channing występują, a tutaj mowa jest o wielopokoleniowym rodzie czarownic, które chcą zdjąć klątwę. Czy im się to uda? No cóż, macie szansę zobaczyć na własne oczy. W kinach, w multikinie 17.25 dzisiaj i jutro. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie reszta jest po naszej stronie, a my gwarantujemy doskonałą atmosferę, dobrą muzykę, ciekawe rozmowy. To wszystko w ramach Radia Nowinki. A przy okazji, jeżeli są osoby, które chciałyby ewentualnie spróbować swoich sił w realizacji czy produkcji radiowej, oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych, no bo w końcu Radio Nowinki to nie tylko dla Was, ale również Wy. Jednym słowem, zapraszam do słuchania i udziału w prowadzeniu programów.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

0: Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.
1: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
2: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj wtorek, 8 dzień września i 251 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Radosław, Maria i Adrianna, ale także Adrian, Marianna, Alan, Adam, Zenon, Adrianna, Sergiusz, Teofil, Nestor, Zebiusz, Radosława, Serafina i Viola. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego, tym bardziej, że dzisiaj również Amon świętuje. A jeżeli chodzi o inne święta, to przypominam, że dzisiaj Światowy Dzień Fizjoterapii, bardzo ważne. Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, pewnie też. Światowy Dzień Wilbęgu. No i uwaga, uwaga, Dzień Marzyciela, ale bardzo dobrze powiązany z nim również Dzień Dobrych Wiadomości. W związku z tym z dobrymi wiadomościami ruszamy do Was. A jeżeli chodzi o propozycje klubowo-koncertowe, to myślę, że mogę Was spokojnie zaprosić już na najbliższy czwartek do klubu Gwarek, a tam o godzinie 20 The Louse Playing Sarkofago. Jednym słowem, będzie troszeczkę mrocznie i troszeczkę diabolicznie, ale myślę, że muzycznie energetycznie. Zapraszam klub Gwarek w czwartek o godzinie 20. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to tak się zastanawiałem, co mogłoby Was ewentualnie zainteresować, jeżeli chodzi o wyprawę kinową, i wydaje mi się, że mocne emocje to jest chyba najważniejsza rzecz, która może Wam się spodobać. A skoro tak, to podpowiem, że w kinie, multikinie zresztą, moi drodzy, Nie patrz w dół 2, czyli kolejny film pokazujący o tym, jak ekstremalni spinacze radzą sobie na niesamowitej ścianie, takiej gdzieś tam daleko, w Tajlandii, ale w każdym razie na pewno intrygującej. Mocne wrażenia, piękne krajobrazy i to wszystko do obejrzenia jutro w multikinie o godzinie 17.55, a film powtórzę Nie patrz w dół, druga odsłona oczywiście. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, dzisiaj wystartowało 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Potrwa jeszcze jutro i pojutrze, tudzież dzisiaj oczywiście, a należy podkreślić, że czynny udział w tym wydarzeniu bierze również Politechnika Krakowska, która jest jednym z partnerów wydarzenia, partnerem akademickim oczywiście. A w ramach wydarzeń organizowanych przez Politechnikę, dodam jeszcze, że temat tegorocznych Forum Ekonomicznego, architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian, to jeżeli chodzi o wydarzenia, które z tym tematem się zgadzają, a prowadzone przez Politechnikę, to jest ich ponad 20. Będą to oczywiście panele dyskusyjne, rozmowy w formacie 1-1 oraz inne wydarzenia. No i będzie również nagroda Visionary Award dla firmy, która w sposób innowacyjny wykorzystuje sztuczną inteligencję. A zwycięzcę poznamy w czasie gali wieńczącej jutrzejszy, drugi dzień obrad. Oczywiście zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, politechnicznych mediów społecznościowych, bo tam relacje z tego wydarzenia na pewno będą prezentowane. Przepraszam, wszystkich tych wydarzeń będą prezentowane. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a skoro tak, przypominam, że można nas słuchać stałą porę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko jest już zrobione, przynajmniej z Waszej strony. My z naszej gwarantujemy oczywiście doskonałą atmosferę, dobrą muzykę, ciekawe tematy i to oczywiście wszystko dla Was, tylko i wyłącznie dla Was. A skoro tak, moi drodzy, to jeszcze podpowiem, że jutro o godzinie 20 Kultywator, poranek, jutro również o 9, dzisiaj wieczorem Worek Buszu, a dzisiaj poza tym możecie oczywiście liczyć na dużo, dużo dobrej energii. To wszystko oczywiście w Radiu Nowinki. Zapraszam do słuchania nowinek. A skoro tak, przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl.

Prawdę mówiąc, nie mogłem się powstrzymać, aby trochę przekornie puścić utwór kabaretu Otto pod tytułem Wakacje, bo studenci no jeszcze wakacjują, ale uczniowie już się uczą i ciężko przeżywają to, że do wakacji zostało jeszcze 9 miesięcy. Może i 10, nie będę wam za bardzo stresował ani podliczał, ale w każdym razie jest jak jest. A na antenie nowinek po wakacyjnej, urlopowej przerwie wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak. Tym razem w poniedziałek 20 z minutami i nowinek wraca na naszą antenę. Jeżeli oczekiwaliście Piotrka, Kuby i Maksia, to muszę was rozczarować. Niestety na razie nie będziecie mogli ich u nas usłyszeć, ale oczywiście nie wykluczam i opcji, że to się zmieni. Ale wracając do rzeczy bardziej przyziemnych, myślę, że możecie liczyć na nas również i w tej chwili, bo prezentujemy oczywiście jak zwykle dużo ciekawostek i innych rozgraniczeń, które mogą wam się spodobać. A skoro tak, no to moi drodzy, chyba zaczniemy od utworów muzycznych, no bo jakby na to nie spojrzeć, muzycznie na pewno będziemy stali. A jeżeli chodzi o tematy, które się dzisiaj pojawią, no to muszę wam powiedzieć, że będzie trochę polityki, będzie troszeczkę kultury, no i będzie oczywiście również parę ciekawostek, które myślę, że na pewno nas dotkną.

No mówiłem, że będzie politycznie, moi drodzy, bo jakżeżby inaczej, wrzesień to miesiąc wyborów oczywiście krakowskich. No bo nie wiem, czy pamiętacie, ale odwołaliśmy prezydenta miasta Krakowa, no i trzeba wybrać nowego. Te wybory odbędą się 27 września, w związku z tym raptem parę dni nam zostało, no i pomyśleć, że jeszcze jakiś czas temu nikt by nie pomyślał, że we wrześniu wybory będą miały miejsce. A tu proszę bardzo, no i jeszcze na dokładkę przepychanki wychodzą. No, dalej nie wiadomo kto, natomiast można powiedzieć już w tej chwili, że są już pewne, no, pierwsze symptomy przedwyborcze, bo Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie odmówiła rejestracji dwóch kandydatów na wyborach na prezydenta miasta. Po pierwsze Bartosza Boheńczaka, związanego z Konfederacją, no i uwaga, Mariana Banasia, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, no i okazuje się, że w obydwu tych zgłoszeniach zabrakło wymaganej liczby ważnych podpisów wyborców, co oznacza, że ci panowie już w wyborach się nie pojawią, w zasadzie wezmą ich udział już tylko i wyłącznie ewentualnie jako głosujący. No przynajmniej w przypadku pana Mariana jest to jak najbardziej możliwe. Czy pan Bartosz tak będzie mógł? Tego akurat nie wiem. Natomiast kto zostanie prezydentem miasta Krakowa? No cóż, na razie jeszcze nie wiem. Dowiemy się, myślę, od tego 28 lub 29 września. W związku z tym w okresie moich urodzin pewnie będę mógł już uzyskać życzenia urodzinowe od aktualnie panującego prezydenta. Tak mi się przynajmniej wydaje. A skoro tak, no to moi drodzy, jest to chyba ten moment, w którym możemy sobie zagrać Darię Zawiałow i Artura Rojka, bo oni pięknie potrafią czasami grać.

Artur Roekidar Jazawiałow. A było o wyborach, moi drodzy, no to chyba nie mogę nie wspomnieć przynajmniej o dwóch wydarzeniach, które są, no powiedzmy, politycznie może odległe od Polski, ale mimo wszystko warto o tym wspomnieć, bo nie wiem, czy śledziliście media, ale w Saksonii-Anhalt, czyli tuż za polską granicę, w landzie niemieckim jak najbardziej, AfD wygrała wybory. AfD to alternatywa dla Niemiec, czyli Alternative für Deutschland, chyba tak należałoby to powiedzieć. Jest to skrajnie prawicowa, no i no powiedzmy rusofobiczna chyba również organizacja. Dość powiedzieć, że jest to, no powiedzmy, sygnał chyba nie najlepszy dla Polski, no bo tak w sumie jest to również powód, dla którego aktualny kanclerz może czuć się zaniepokojony. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, tak a propos wyborów, oczywiście, że niedługo możemy się spodziewać również wyborów we Francji, gdzie ruch Marine Le Pen no, też zyskuje dosyć dużą popularność. Zaczyna być to oczywiście dosyć spektakularne. Chociaż z drugiej strony nie zawsze to musi oznaczać dokładnie to, co oznacza w tej chwili. No bo jeżeli spojrzymy na przykład w kierunku Włoch, no to wyobraźcie sobie, że Giorgia Meloni jest, no w zasadzie już przeszła do historii, moi drodzy. A dlaczego? No otóż, jeżeli byście śledzili tą włoską politykę, to od 80 lat w tym kraju było 68 premierów. Znaczy, wróć. Premierów było trochę mniej, ale gabinetów tyle, czyli tyle razy zmieniał się rząd, moi drodzy, co oznacza, że w zasadzie coś, co rządzi rok, dwa, to już w tym momencie w skali włoskiej jest naprawdę stażem obrośnięty rząd. Natomiast Giorgi Meloni udało się, bo rządzi już od dłuższego czasu i nie zmienia to faktu, że dalej jest nader popularną. Aczkolwiek też trzeba przyznać, że jest to pewnego rodzaju koloryt, nazwijmy to no, towarzyski, to może źle powiedziane, ale polityczny, no bo przecież startowała jako osoba, która była bardzo powiązana, znaczy mentalnie, osobowościowo z prezydentem Trumpem ze Stanów Zjednoczonych, no ale ostatnio się troszeczkę popsuło, no bo prezydent Trump, no cóż, powiedział parę zdań, które się pani premier na pewno nie spodobały, zresztą nie ma się co dziwić, bo prawdę mówiąc, tak jak ostatnio pana prezydenta Trumpa nazywają, no to generalnie mizogin to chyba jest jedno z tych bardziej łagodnych określeń, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat na pewno pewnego rodzaju rozbrat, bo pani premier zdystansowała się do prezydenta Trumpa. No i przy okazji również do jego polityki w jakimś stopniu też, chociaż pewnie jest to odzwierciedlenie również lokalnych potrzeb. A jeżeli dorzucimy do tego, że bynajmniej na razie nie zanosi się na zmianę rządu we Włoszech, no to oznacza w zasadzie tylko jedno, moi drodzy. Ten rekord będzie coraz trudniejszy do pobicia. Przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z premierem Włoch. A skoro tak, no to chyba możemy sobie pozwolić na drobne zgranie, czyli gramy, moi drodzy.

No to przejdźmy do kwestii sportowej, no bo jest oczywiście o czym mówić. Iga Świątek, no cóż, miała kłopoty, nie przeszła, moi drodzy, czyli jako ostatnia odpadła z US Open. To możemy już chyba powiedzieć w tej chwili. Natomiast na pewno również smakiem obeszli się wielbiciele siatkówki kobiet, no bo medalu też nie było. To w weekend akurat minęło. Natomiast pocieszająca informacja, ale to dla miłośników piłki nożnej z Krakowa przede wszystkim, moi drodzy, no bo tego chyba jeszcze nie było, ale pewny do końca nie jestem, bo musiał sobie sprawdzić lata 40. Trzy drużyny z Grodu Kraka w najwyższej klasie rozgrywek w Polsce. Jednym słowem, na pewno jest to coś, co warto zaznaczyć. No i dzisiaj, moi drodzy, Wieczysta, czyli no Beniaminek, który wszedł do Ekstraklasy, no w zasadzie rzutem na taśmę. No nie szło im najlepiej przez pierwsze spotkania, to też trzeba zaznaczyć, natomiast właśnie dzisiaj odbył się mecz, który jest o tyle istotny, że no może nie było zwycięstwa, ale w meczu z Zagłębiem Lublin udało się uzyskać remis 1-1, co oznacza oczywiście, że Wieczysta uzyskała jeden punkt. No lepsze to niż minus, a w zasadzie zero. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno warto o tym pamiętać. My czekamy oczywiście na wyniki meczy rozgrywanych przez inne nasze krakowskie drużyny, no bo pewnie też ciekawie może się tutaj zrobić. A skoro tak, no to nie wiem, gramy? Niech będzie o Karol oczywiście.

Ileż to lat? Ja tego nie pamiętam oczywiście, ale spokojnie, bo tak sobie liczę właśnie, 35 i 25. 60 lat temu Neil Sedaka śpiewał o pewnej dziewczynie o imieniu Carol. Tym razem Felix Music zremasterowało, w zasadzie odegrało utwór, który zdaje się w tej formule jeszcze gdzieś na końcu lat 60. był grywany tu i ówdzie przez różne zespoły. Natomiast no, myślę, że taka odnowiona wersja dobrze robi. No, Neil Sedaka śpiewał też pięknie. Ale to mi się również podobało. Tak sentymentalnie się zrobiło, że od razu sobie pomyślałem o Sanach, moi drodzy, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale zapowiadałem wam wielokrotnie w czasie tegorocznych wakacji trasę koncertową w Sanach na stadionach. W zeszłym roku było bardzo fajnie i ciekawie. W tym roku było jeszcze lepiej, chyba mogę tak powiedzieć, bo ostatni koncert na PGE w Warszawie się odbył. Podkreślam, nie uznaję nazwy Narodowy, bo Narodowy Stadion jest tylko jeden i jest w Chorzowie, moi drodzy. To moja opinia i nie będę się w tym zakresie zmieniał, ale nie o tym mieliśmy mówić, bo akurat na PGE Stadionie wystąpiła Sanach w piątek, a było tam 65 tysięcy ludzi, moi drodzy. Prawdę mówiąc, no, aż ciężko sobie wyobrazić taką masę luda w jednym miejscu. A jeżeli dorzucimy do tego, że jest to w zasadzie chyba jedna z nielicznych artystek, nielicznych artystów w Polsce, którzy byliby, przepraszam bardzo, którzy byliby w stanie zapełnić takie wielkie zgromadzenia, jeżeli dodamy do tego, że czasami i światowe gwiazdy miały problemy z zapełnieniem mniejszych stadionów, a tutaj proszę, 65 tysięcy ludzi, którym nastrojów nie pogorszyła nawet ulewa, moi drodzy. Było 100 lat, no i cóż wam mogę powiedzieć, no, jest to chyba dowód na to, że w Stanach jest to w tej chwili niekwestionowana gwiazda polskich mediów, gwiazd polskiej muzyki, a biorąc pod uwagę, że no, nie jest to, że tak powiem, leciwa niewiasta, no to możemy jeszcze liczyć na więcej. No i ciekawe, co ciekawego jeszcze wymyśli, no bo prawdę mówiąc, siostry Godlewskie, nie wiem, czy pamiętacie, puszczałem ten utwór, to akurat no, pewnego rodzaju pastisz w Sanach. Zresztą nie bez kozery akurat skojarzyło mi się z tym nieco wcześniejszym utworem pod tytułem Och, Karol 1965. To akurat sentymentalnie, no powiedzmy w rytmie swingującym takim, akurat utwór naprawdę fajny, sympatyczny był. A poza tym no, oczywiście była i jeszcze potańcowa, a poza tym było oczywiście cała masa utworów, które idą. No prawdę mówiąc, czekam, jak Kasia Sienkiewicz sobie solo poradzi, no bo to jest akurat też wydarzenie w zasadzie no, nie ostatnich miesięcy, no ale wiosny. Bo Kwiat Jabłoni tak troszeczkę przystopował. Wiadomo już, że Kasia zaczęła nagrywać w duetach różnych, ale nie z braciszkiem. Wiadomo, że nagrywa również sama, natomiast jeżeli chodzi o projekty brata, no cóż, do tego chyba wrócimy, bo wydaje mi się, że te jego projekty wymagają chyba troszeczkę więcej czasu na rozruch i przygotowanie, ale myślę, że też zapowiada się to bardzo, ale to bardzo ciekawie. A skoro już było tyle o Sanach, tyle o innych wydarzeniach, no to chyba pora, żeby zagrać no właśnie coś takiego z Sanach w tle.

No dobra, sezon wakacyjny za nami, to mogę wam akurat troszeczkę nastroje popsuć odnośnie tego, w czym żeście się pławili w czasie wakacji. No bo naukowcy z Politechniki Poznańskiej Uniwersytetu Karola Stefana Wyszyńskiego przebadali 11 jezior w północno-wschodniej Polsce, ale przebadali je pod kątem mikrowłókien, czyli plastiku, moi drodzy. No i okazuje się, że we wszystkich zbiornikach wykryto mikroplastik. To zła wiadomość, natomiast analiza pokazała wyraźny związek między obecnością ludzi a liczbą włókien w wodzie. Bo jeżeli chodzi o reakcję, no to było to od 47 do 875 drobin na metr sześcienny wody. Natomiast zdecydowanie można powiedzieć, że jest tutaj pewna prawidłowość. Znaczy, to akurat nie powinno nikogo zaskakiwać, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w jeziorach miejskich i takich nieobjętych ochroną było to 285 do 845 włókien na metr sześcienny, natomiast na wodach, jeziorach w takim czy innym zakresie chronionych od 33 do 370. W związku z tym można tutaj prosto wysnuć wniosek, że w zasadzie całkiem logiczny, że jest związek między zaludnieniem obszarów a liczbą mikrowłókien w akwenach wodnych, tych jeziorowych oczywiście. Swoją drogą oczywiście nie jest to problem, który dotyczy tylko i wyłącznie polskich jezior, ale również innych wód, to jest jakby jedna sprawa. Polskich, ale nie tylko polskich, bo podobne badania były prowadzone również w oceanach. Ja już nie mówię w tej chwili o tej wielkiej, pacyficznej plamie, a w zasadzie wyspie śmieci w zasadzie, czyli zbiorowisko w Wirze, które zajmuje już ileś tam tysięcy hektarów, w którym akurat plastiku się nagromadziło całą masę. Wręcz nawet zaczęło to kumulować, że tak powiem, w zasadzie żyć swoim życiem, no bo zaczęło to zastępować w jakimś stopniu już powiedzmy takie obszary z glonami, wodorostami morskimi, gdzie po prostu chowają się drobniejsze ryby, no ale to ma oczywiście drugi skutek, nazwijmy to uboczny, to znaczy to, że w tych rybach po prostu ten plastik również się, mikroplastik oczywiście, również się odkłada, no i oczywiście przekłada się to na to, czym później się żywimy, no bo niby rybki zdrowymi są, a tu się okazuje, że jednak coraz bardziej zbiera się w nich to, co myśmy po prostu do wody wrzucili, spuścili, czy cokolwiek innego. Jednym słowem, moi drodzy, dbajmy o nasze środowisko, bo powiedzmy naszego wpływu już zaczynamy się doszukiwać coraz wyraźniej, co nie powinno akurat zaskakiwać, biorąc pod uwagę te różne anomalie pogodowe, problemy z niestabilnością pogody, pojawianiem się zjawisk pogodowych, które powiedzmy nie są czymś, znaczy do niedawna nie są czymś występującym na naszym terenie czy gdziekolwiek indziej, ale nie zmienia to faktu, że mamy tutaj sporo do powiedzenia. Moi drodzy, dbajmy o środowisko, bo to mimo wszystko nam się na dłuższą metę na pewno opłaci.

No, a skoro tak, to troszeczkę podocinamy na ostatnie wejście, no bo, moi drodzy, nie wiem, czy macie świadomość, ale skandal się zrobił, to niesamowity, no bo wyobraźcie sobie, kobieta skądinąd atrakcyjna, zgrabna i w ogóle, a przy okazji dobry głos ma, bo Phoebe Bridgers, to właśnie ona, wyszła na scenę w Wenecji, w czasie festiwalu filmowego w Wenecji. No i wyobraźcie sobie, nie wiem jak oni patrzyli, nie wiem na co zwracali uwagę, ale nagle się dopatrzyli, że no uwaga, uwaga, nóg nie ogoliła. No moi drodzy, jeżeli by wszyscy patrzyli na to, że na przykład ja zapomniałem sobie troszeczkę przystrzyć, że tak powiem, bródkę, to prawdę mówiąc czułbym się zestresowany i w ogóle, tym bardziej, że tak jak zapewne wszyscy bliżsi, dalsi, znajomi wiedzą, akurat to przestrzeżenie w moim wydatniu nie następuje zbyt często. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to oczywiście pewnego rodzaju wydarzenie, no, no powiedzmy sezonu ogórkowego jeszcze, jakby na to nie spojrzeć. Natomiast świadczy również o pewnej, że tak powiem, czy ja wiem, czy mentalności. No bo z jednej strony, moi drodzy, tak, sami niejednokrotnie akurat mamy pewne narowy, czy akurat czujemy się swobodniej, na przykład ubrani luźno, a nie w sztywno we fraku czy innych takich wdziankach, czujemy się swobodniej, jeżeli jesteśmy na luzie. Natomiast z jakiegoś powodu wymagamy akurat, aby inni się dostosowywali do jakiegoś tam dress kodu, który, no powiedzmy, zwłaszcza w przypadku artystów chyba nie jest istotne, a jeżeli chodzi o Phoebe, no to pamiętajcie, że jest to głos i chyba jedna z bardziej znanych postaci aktualnej sceny alternatywnej. No poza tym już parokrotnie ukazała, że no powiedzmy woli swoje zdanie od jakichś tam niuansów czy fanaberii, natomiast nie zmienia to faktu, że myślę, że nie należy tutaj po prostu przykładać dużej wagi do tego. Każdy powinien być po prostu oceniany za to, kim jest, natomiast to, czy wygląda w sposób taki, jaki byśmy oczekiwali, czy nam się wydaje bardziej niż, że oczekujemy, jest mniej istotne. Tego problemu skądinąd nie ma, wspominany już dzisiaj prezydent Trump, no bo nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu Zatoka Meksykańska według map Google'a, przynajmniej tych na Stanów Zjednoczonych, nagle zmieniła nazwę na Zatokę Amerykańską, co było pokłosiem decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W ostatnich dniach głośno zrobiło się o tym, że jezioro Ontario, które no powiedzmy jak najbardziej znanym jest chociażby z tego, że w pobliżu wodospad Niagara jest, no to już się na tychże mapach Ontario nie nazywa. Co prawda Kanadyjczycy i reszta świata tak, jakby to powiedzieć, nie do końca chyba się dostosowali do tych wytycznych, no ale rozporządzenie prezydenta dotyczy oczywiście wielkie big techy, które nie wiedzą czemu akurat mają swoje siedziby na terenie Stanów Zjednoczonych, no co oznacza oczywiście, że ten problem zaczyna pojawiać się, no powiedzmy, wielu innych miejscach, tym bardziej, że nie są to ostatnie fanaberie prezydenta Trumpa, tym bardziej, że gdzieś mi się ostatnio rzuciła taka informacja, w zasadzie mapka, którą Donald Trump dziś opublikował, gdzie w zasadzie cała Ameryka Północna, znaczy nie jestem pewien, czy Kuba też, bo to już by było troszeczkę dziwne, ale te wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej, znaczy większość z nich, bo na pewno Meksyk, Kanada, Grenlandia są rozrysowane jako United States of America. Jednym słowem można tutaj powiedzieć, że jest mocno, tym bardziej że ostatnio prezydent bujnie się, że tak powiem, wysławia.
bo ogłosił również, że księżyc też jest własnością Stanów Zjednoczonych. No, jakbyście pomyśleli, że macie nad głową niejednokrotnie Stany Zjednoczone, to byście zaraz chcieli pewnie się tam również wybrać. A wbrew pozorom nie jest to takie proste. Zresztą myślę, że akurat w tym przypadku dobrze tutaj punktuje pewien stary, bardzo, ale to bardzo stary dowcip, który pochodzi jeszcze z czasów, no powiedzmy, zimnowojennych, kiedy do prezydenta Stanów Zjednoczonych wpada zaniepokojony dyrektor Narodowej Agencji Kosmicznej, czyli NASA, i mówi: panie prezydencie, coś niepokojącego się dzieje. To znaczy, Ruscy zaczęli latać na Księżyc i zaczęli go zamalowywać na czerwono. No, zwołano wielką konferencję naukową, rozważano, no ale znalazł się jeden delikwent, który powiedział: mam pomysł, co z tym faktem zrobić. No, więc pytają, no co zrobić? Na razie czekamy. No, przychodzi kolejny komunikat. Zamalowany księżyc na czerwono już w 50%. Pytają, co robić? Czekać. Kolejny komunikat, 75%, mówi: przygotować białą farbę. No dobrze, czekają. No i w końcu przychodzi komunikat: księżyc zamalowany w 100% na czerwono. I co teraz? A nic, bierzcie tą białą farbę, lecicie i domalujcie jeszcze Coca-Cola na tym. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kwestię ideologiczną, malunkową i mapową. A ja ze swej strony mogę wam powiedzieć, że dzisiaj dziękuję wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. Program dla was przygotował Tomasz Kapuśniak. Ja oczywiście zapraszam was na poranek w Nowinkach jutro o 9:00. Będzie, no, powtóreczka drobna. Wieczorem o 21:00 Worek Buszu, moi drodzy, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was w muzyczną podróż. To będzie już jutro wieczorem. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już jest koniec. Ja kończę program. No i oczywiście zapraszam was do słuchania nowinek. A na koniec modelki z Włodarskim śpiewają: lubię cię jak lato. Prawdę mówiąc, lubię lato to chyba akurat jest główny wątek tej piosenki. Przynajmniej w moim rozumieniu. Może nie rozrabniajmy tego za bardzo.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: твоя кола завяну!
1: Acid Drinkers 是世界上最屌的乐团。

Mamy dzisiaj czwartek, 10 dzień września i 253 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Łukasz, Sebastian, Mikołaj, ale także Piotr, Izabela, Antoni, Monika, Karol, Franciszek, Leon, Wiktor, Aldona, Bernard, Teodor, Felix, Klemens, Leona, Sobiesław, Lucjusz, Poliana, Polianna i Polian, a także Datyw i Mścibor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy też wszystkim piłkarzom, bo dzisiaj dzień piłkarza mamy. A jeżeli chodzi o propozycje koncertowe, to przypominam, że dzisiaj o 20 w Gwarku The Loves koncertować będą, a będą grali nie byle jaki repertuar, bo repertuar z płyt grupy Sarkofago, brazylijskiej grupy Sarkofago. Co więcej, Incubus i Leporus będą razem z nimi występować, w związku z tym będzie na pewno o czym mówić. A jeżeli chcielibyście nieco inne dźwięki, czy ewentualnie wydarzenia, to uwaga, 3 dekady Katarzyny Pakosińskiej. To akurat ośrodek Ruczej na ulicy Przyzby 10a zaprasza Was serdecznie, ale już w piątek na godzinę 18. A jeżeli chodzi o kwestie propozycji filmowych, mam trochę zaskakującą propozycję, bo o 18.30 w Multikinie rozpocznie się transmisja z uroczystej premiery filmu. Premiera w Energylandii będzie się rozgrywała, także nie tak daleko, ale na żywo, moi drodzy. A będzie to 100 dni misja Zeus, premiera oczywiście w Energylandii, ale zaraz po transmisji z premierowych wydarzeń, czyli Czerwonego Dywanu i innych okoliczności, będzie można obejrzeć sam film. A że fabuła jest, no powiedzmy, z kapslem powiązana, no to można myśleć, że będzie się tam działo dosyć dużo. Zapraszam. Multikino 18.30. Informacje bieżące, skoro tak, to ja Wam przypominam, że trwa cały czas konkurs, a w zasadzie zapisy na konkurs fotograficzny z okazji Dnia Jana Pawła II. Z tymi zapisami może przesadziłem, bo chodzi o nadsyłanie prac konkursowych, których termin upływa, w zasadzie nadsyłania prac 8 października. Należy je dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia ulicy Warszawskiej 24 na Politechnice, a dodam, że w ramach konkursu, którego hasło Droga do Życia jest zgodna oczywiście z dniami Jana Pawła II, to można oczywiście powiązać. Dodatkowo podpowiem, że no, konkurs fotograficzny, czyli są nagrody i to wyjątkowo atrakcyjne, pieniężne, które można dostać do ręki. A skoro tak, moi drodzy, zapraszam do udziału, a szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie głównej naszej uczelni, tam regulamin, karta zgłoszenia, no i oczywiście ewentualne zgody opiekunów. To wszystko do pobrania ze strony Głównej Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę non-stop poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Klikamy przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co było do zrobienia, jest już zrobione. A skoro tak, moi drodzy, no to podpowiem, że jakby co do czego, jutro tuż po 9 poranek w Nowinkach, wieczorem o 21 herbatka, na którą zaprasza Was Tomasz Kapuśniak, natomiast dzisiaj wieczorem o 21 inżynier historie, w których Tomasz Kapuśniak znowu poruszy kilka niezwykle istotnych kwestii. A w zasadzie jedną, ale myślę, że na temat bardzo ciekawy. Do zobaczenia na antenie Radia Nowinki. Zapraszam.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Po tej stronie Tomasz Kapuśniak, a witam Was serdecznie w programie Inżynierskie Historie. A dzisiaj, moi drodzy, będziemy mówili o betonie. Beton, no cóż, to politycznie rzecz ujmując, to wiadomo, co to znaczy, a technicznie, no to w zasadzie każdy wie, no trochę cementu, trochę żwiru, trochę piachu, trochę wody, no i w zasadzie mieszanka gotowa. No ale czy takie proste to jest, jakby się mogło wydawać? No nie do końca. Zresztą beton nie jedno ma imię, no bo różne rzeczy z niego można było robić. Budynki, no to znamy, konstrukcje oczywiście znamy. A swoją drogą to nawet jednostki pływające z betonu są wykonywane. W czasie wojny Niemcy na przykład wybudowali statki, a w trochę późniejszym okresie nawet studenci naszej uczelni no dwukrotnie podchodzili do problemu stworzenia jednostek pływających skonstruowanych z betonu. Co prawda chodziło już tutaj oczywiście o pewne specyficzne, że tak powiem, już odmiany gatunkowe betonu, ale nie zmienia to faktu, że cały czas mówimy o czymś, co w zasadzie znamy.

No właśnie, co wiemy na temat historii betonu? Okazuje się, że beton, czyli sztuczny kamień, jakbyśmy to określili według starożytnych, był używany już w starożytności. Najpierw znano go w Asyrii, a potem używano w starożytnym Rzymie. Zresztą już od czasów Republiki, bo około 200 naszą erą zaczęto właśnie tam to stosować dosyć intensywnie. Co prawda tamten beton różnił się troszeczkę od betonu współcześnie użytkowanego, no bo była to mieszana generalnie piasku, drobnych kamieni, no i zaprawy wapiennej. Chociaż też trzeba zaznaczyć, że Rzymianie na przykład dodawali do niego popiołów wulkanicznych, co powodowało, że był to materiał nad wyraz odporny, jeżeli chodzi o oddziaływanie wody, po prostu nie przepuszczał jej. Współczesne betony, no, żeby osiągnąć taki status, muszą mieć dodatkowe materiały użyte do jego komponowania. Jednym słowem, tak to mniej więcej wyglądało. Później długo o tym betonie nie zapominano, no bo konstruowano coraz dziwniejsze rzeczy. No bo dość powiedzieć, że akwedukty rzymskie, niektóre działają nawet do dzisiaj, to też trzeba podkreślić. No a poza tym w latach 118-125 naszej ery została z betonu wykonana kopuła Panteonu. Mówię o tym akurat nie bez kozery, no bo ta kopuła miała 43 metry średnicy, ponad 43 metry. I co więcej, jest to beton lany. Podkreślam to o tyle, że jest to chyba do tej pory największa konstrukcja betonowa wykonana właśnie z betonu lanego. Nie żelbetonu, nie konstrukcji wzmacnianej. Tą, którą akurat stosujemy w tej chwili. Można było oczywiście odnosić do paru innych rzeczy, ale jest to na pewno jeden z takich przykładów niewątpliwie wykorzystania akurat zalet właściwości betonu w starożytności. Co istotniejsze, ta kopuła dotrwała do dnia dzisiejszego. Mniej znanym, albo może inaczej, znanym bardzo, ale nie wiązanym z tym przykładem jest chociażby Hagia Sofia, czyli w tym momencie budynek znajdujący się w dzisiejszym Stambule. O tym akurat wspominam dlatego, że te konstrukcje oczywiście były znane, używane już w starożytności na początku średniowiecza, natomiast później o betonie zapomniano, to znaczy inaczej, stosowano akurat różnego typu zaprawy, bo nawet na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu fundamenty kościoła na Ostrowie Jedlińskim właśnie z niego były wykonane. Natomiast, jeżeli chodzi o właściwości konstrukcyjne, no cóż, o tym niewątpliwie zapomniano. Długo nie wiedziano, z czego to było wykonywane, ale później oczywiście beton niejako został odkryty na nowo. I dość powiedzieć, że w momencie, kiedy powstał tak zwany cement portlandzki, no to w tym układzie zaczęto stosować ponownie beton. Generalnie też należałoby chyba powiedzieć, że beton jako taki został na nowo, że tak powiem, opatentowany w początkach wieku XIX, chociaż trzeba przyznać, że już wcześniej, bo w połowie wieku XVIII wykonana tą metodą została pewna latarnia morska, to też należałoby chyba mocno podkreślić.

No właśnie, został beton odkryty na nowo. No oczywiście należałoby jeszcze podwiedzieć, że później zaczęto już w tym momencie rozwijać te technologie, bo oczywiście pojawiały się żelbetony, czyli beton wzmacniany ze zbrojeniem, który oczywiście odznaczał się znacznie lepszymi właściwościami mechanicznymi. Natomiast nie można zapominać o jednej rzeczy, bo zaczęto stosować beton, powstawały coraz nowe konstrukcje, ale niejednokrotnie już po kilkudziesięciu latach te konstrukcje, no powiedzmy, ulegały zmęczeniu, trzeba było je niszczyć i tak dalej, a konstrukcje rzymskie, też betonowe konstrukcje rzymskie mające ponad 2000 lat, czy około 2000 lat, nadal stały i nadal były w pełni funkcjonalne. No i tutaj zaczęły się dylematy, z czego to wynikało. No i naukowcy podchodzili do tego, no prawie że jak pies do jeża, raz z jednej, raz z drugiej strony, ale nie mogli zgłębić tego problemu.

Przed chwilą mówiąc o składzie betonu tego starożytnego, wspomniałem o tej specjalnej domieszce, którą akurat była tam stosowana, czyli te popioły wulkaniczne, czyli tak zwana pukolana. I właśnie temu dodatkowi przypisywano właściwości betonu, a w zasadzie jego trwałość, niezawodność i możliwość wykorzystywania na dłuższą metę oraz to, że te konstrukcje rzymskie nadal funkcjonują. Tak jak powiedziałem, na pewno dodatek akurat wspomnianego popiołu wulkanicznego powodował to, że były to materiały, które były nad wyraz odporne na powstawanie, akurat na przeciekanie i wilgoć. W związku z tym konstrukcje, które były z niego wzniesione, jak najbardziej się sprawdzały i funkcjonują do dzisiaj jako, no powiedzmy, takie elementy infrastruktury rzecznej, wodnej, no bo najlepszy przykład to są akwedukty rzymskie, które w niektórych przypadkach akurat funkcjonują do dzisiaj. No ale coś się nie zgadzało.

No właśnie, co się nie zgadzało? No, bo cały czas znajdowano akurat w tym betonie rzymskim, w zasadzie próbkach, które były pobierane, ślady wapienia. No, generalnie początkowo zakładano, że to po prostu jest efekt pewnych niedoróbek, błędów technologicznych, no bo sprawiało to wrażenie, powiedzmy, niechlujnie, źle mieszanych, że tak powiem, mieszanek, które w efekcie po prostu krystalizowało się wapno i powstawało coś, co powiedzmy we współczesnym betonie byłoby raczej uznane jako poważny błąd czy niedoróbka. No i tak akurat cały czas do tego problemu podchodzono. Nie można było odszukać, że tak powiem, jakiegoś, znaleźć odpowiedzi, która byłaby, powiedzmy, wiążąca. Zresztą ta wiedza, ta tajemnica,

było wyznacznikiem tej wytrzymałości betonu. No i tak jak wspomniałem, przez wiele, wiele, wiele lat uznawano, że prawdopodobnie była to właśnie kwestia tej pucolany, czyli popiołów wulkanicznych, które miałyby umożliwić, że tak powiem, właśnie te super właściwości.

No ale niedawno, dopiero w sławnym MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, tudzież kooperacji z Harvard University i innych laboratoriów, które były powiązane we Włoszech i Szwajcarii, zaczęto odkrywać zdolności starożytnego betonu do regeneracji. To akurat nie wyjaśniało, dlaczego akurat pucolana miałaby akurat taki wpływ. No i tutaj pojawiła się kolejna zagadka, bo jeżeli nie to, to co? No i zaczęto odszukiwać coraz nowsze dane, dokonywać próbki coraz niższych pokładów tego betonu z różnych miejsc. No i w każdym z tych przypadków zaczęto dopatrywać się czegoś, co było niesamowicie zaskakujące. Otóż okazuje się, że na przykład struktury betonowe, które są współcześnie wykonywane, jeżeli są

są narażone na duże wibracje, czyli na przykład sejsmikę i tak dalej, no to one po prostu pękają, no i stąd wynika, powiedzmy, ich obniżona trwałość. Natomiast w przypadku betonu rzymskiego okazało się, że nie do końca, bo odkryto coś, co było niesamowicie zaskakujące. Otóż ten rzymski beton ulegał samoleczeniu.

Samoleczenie betonu no, brzmi jak patent na niezniszczalne konstrukcje. No, w pewnym sensie oczywiście tak było. No i właśnie wtedy zaczęto wiązać akurat te właściwości rzymskiego betonu właśnie z tymi kryształami wapiennymi, wapieniami, które w betonie się pojawiały. Tak jak powiedziałem, pierwotnie uznawano, że w zasadzie lekceważono obecność akurat tych drobinek wapienia, ponieważ uważano, że jest to uboczny skutek właśnie niedbałego mieszania masy betonowej, no, a ewentualnie niskiej jakości surowców. No i właśnie tutaj zaczęto dopatrywać się, że właśnie te wapienne okruchy dają betonowi zdolność samoleczenia, czego wcześniej nie dostrzegano albo ignorowano.

No i właśnie te okruchy, wapienie, które znajdowano w rzymskim betonie, zaczęto w tym momencie poddawać analizie, skąd się tam wzięły i co za tym idzie. No i tutaj zaczęto dochodzić do wręcz niesamowitych wniosków, bo dotychczas przyjmowano za pewnik, że do betonu Rzymianie używali wapna gaszonego. Chodzi o to, że jeżeli wypali się wapienie, uzyska się wapno, czyli no w tej chwili już cement również się uzyskuje w podobny sposób. W skrócie, że tak powiem ujmując, bo to już wchodzimy w szczegóły ściśle technologiczne. W każdym razie to palone wapno zalewa się wodą, no i później jak ono już dojdzie do siebie, no to bierzemy, mamy taką papkę, którą dokładamy do betonu i wszystko jest ok. Okazuje się, że prawdopodobnie do betonu Rzymianie dodawali jednak nie wapna gaszonego, tylko wapna palonego. W efekcie, jeżeli wykonywana była mieszanka, tam zachodziła reakcja egzotermiczna, czyli po prostu to gaszenie, że tak powiem, niejako w obrębie struktury betonowej. Mieszanka była cieplejsza, to jest jedna, te reakcje wszystkie zachodziły, ale co istotniejsze, nie proporcje były tak dobrane, że nie w wyniku tych reakcji nie wiązane były, że tak powiem, wszystkie zasoby tego wapna. To wapno częściowo zostawało w strukturach betonu. I co więcej, w momencie, kiedy pojawiały się kolejne zjawiska, czyli powiedzmy jakieś mikropęknięcia spowodowane sejsmiką, wibracjami, czy ewentualnie no, jakimiś innymi czynnikami, w momencie, kiedy dostawała się odrobina wilgoci, dostawała się odrobina powietrza, niejako te drobiny wapnia ponownie zaczynały reagować najprawdopodobniej i w efekcie ten beton, że tak powiem, ulegał samoregeneracji. No jednym słowem, prawie że perpetuum mobile.

No, przy okazji oczywiście pojawia się jeszcze jedna kwestia, o której nie można pamiętać, no bo w przypadku konstrukcji betonowych, zwłaszcza tych wielkich konstrukcji betonowych, biorąc pod uwagę, że tak powiem, technikę wykonywania odlewów i tak dalej, zaczyna być istotne, aby zachować odpowiedni rytm wykonywania tych odlewów. Dodatkowym efektem stosowania wapna palonego było to, że po prostu było to masa betonowa, która miała, no powiedzmy, troszeczkę odmienną strukturę i właściwości niż taka, którą byśmy użyli z wapnem gaszonym, ponieważ była to reakcja zachodząca na gorąco. Co więcej, powstawały tam akurat również i związki, które w normalnych warunkach by nie występowały. A co więcej, również to podgrzanie materiału betonu powodowało, że wiązał on się troszeczkę szybciej i pozwalał budować, przyspieszyć, że tak powiem, proces odlewania kopuł, co miało akurat kolosalne znaczenie dla, powiedzmy, tempa prac z jednej strony, a równocześnie umożliwiało w tym momencie wykonywanie naprawdę dużych konstrukcji właśnie tą metodą. No i te reakcje, które powodują, że rekrystalizacja węglanu wapnia następowała w wyniku akurat dodatkowych pęknięć i tak dalej, no w reakcji również ze wspomnianym popiołem wulkanicznym właśnie powodowało powstawanie leczenia, czy w zasadzie zaleczania tych ubytków, które w takiej konstrukcji betonowej powstawało. Dość powiedzieć, że właśnie w czasie eksperymentów zespołom badawczym udało się stworzyć próbki betonu mieszanego na gorąco zarówno według starożytnej, jak i współczesnej receptury i doprowadzili do pękania, a następnie przez pęknięcia wpuścili wodę. No i w ciągu 2 tygodni pęknięcie całkowicie się zagoiło i woda nie mogła już przepływać. Identyczny kawałek betonu wykonany bez udziału wapna polonego nigdy się nie zagoił, a woda wciąż przepływała przez próbkę. Jednym słowem, to zjawisko zostało odkryte. A to oznacza, moi drodzy, że tego typu konstrukcje, jeżeli byśmy zaczęli je stosować w tej chwili przy podobnych zasadach, mogłyby wpłynąć na po pierwsze wydłużenie okresu użytkowania budynków, ale co też nie jest bez znaczenia i na co zwraca się ostatnio uwagę, stosując akurat wydłużone okresy używania obiektów, można doprowadzić do sytuacji, kiedy po prostu znacznie mniej betonu czy innych materiałów tego typu się będzie zużywało. A skoro mniej się pali cementu, wapna i innych materiałów, mniej się zużywa energii, mniejsza emisja gazów cieplarnianych. Jednym słowem, wychodzi na to, że stosując te starożytne rozwiązania, czasami udaje nam się znaleźć lek na to, aby polepszyć również właściwości materiałów stosowanych współcześnie. Jednym słowem, beton, który znamy, może się okazać czymś, co dopiero poznamy.

Za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak, który go zrealizował, poprowadził, a ze swej strony oczywiście zapraszam na kolejne wydania. A jutro zapraszam na program Poranek w Nowinkach. To już o godzinie 9. Zapraszam.

gdyby nie z gór. No i do zoba na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz wiedzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.